kokoli oni o mo kokole ni ka iwa to sun to ti ogo kole ni be ni o ah.